Berlin, jak zjazdę bał z medwidem, sztany powny chlin. Braty rydne, Boże mili, це не було фону.